0: Jakże, jakże, nie chcę jej. Jakże, jakże, nie chcę jej.
1: Co pak se przychodziło?
0: Co pak se przychodziło?